0: ancora voi. 6023.
1: Jakie skojarzenie wywołuje słowo parlament? Niektórym przyjdzie najpierw na myśl Parlament Europejski. Innym Parlament Narodowy. Są też tacy, którzy nie są zbyt dobrze zorientowani i nie potrafiliby powiedzieć, czym się różni jeden od drugiego. Ale nie martw się. Za chwilę wszystko wyjaśnimy. Po raz pierwszy rolę parlamentów narodowych w Unii Europejskiej określił Traktat Lizboński opracowany w 2007 roku. A mają one więcej zadań, niż można by było sądzić. Parlamenty narodowe mogą na przykład badać projekty aktów prawnych Unii i sprawdzać, czy są one zgodne z zasadą pomocniczości. Zasada ta wyklucza interwencję Unii, gdy daną kwestię mogą skutecznie uregulować państwa członkowskie na szczeblu centralnym, regionalnym lub lokalnym. Chodzi o to, by być jak najbliżej obywateli. Parlament Europejski i parlamenty narodowe regularnie współpracują ze sobą w Unii. Współpraca ta przybiera różne formy, a przewodniczący wszystkich parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego spotykają się co roku i omawiają, jak będzie ona przebiegać. Za stosunki z parlamentami narodowymi odpowiada Konferencja Przewodniczących Parlamentu Europejskiego. Organ ten składa się z przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i przewodniczących grup politycznych. Jedno miejsce, ale bez prawa głosu, przypada przedstawicielowi posłów niezrzeszonych. Nie jest to jednak jedyne forum. Członkowie Komisji do Spraw Europejskich Parlamentów Narodowych i posłowie do Parlamentu Europejskiego spotykają się regularnie na konferencji Komisji Parlamentarnych do Spraw Europejskich, w skrócie COSAC. W COSAC spotykają się parlamentarzyści narodowi, zajmujący się kwestiami europejskimi. Omawiają aktualne kwestie europejskie i kwestie związane z rolą parlamentów narodowych w Unii Europejskiej. COSAC może przyjmować konkluzje i uwagi, ale nie są one wiążące dla parlamentów krajowych. Posiedzenia COSAC odbywają się dwa razy w roku. Uczestniczą w nich delegacje parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego w liczbie do 6 posłów. Ponadto parlamenty krajów kandydujących do Unii Europejskiej i inne europejskie parlamenty narodowe mogą uczestniczyć w posiedzeniach jako obserwatorzy. Dotyczy to w szczególności Parlamentu Ukraińskiego, Rady Najwyższej. Parlament Europejski posiada również dyrekcję do spraw stosunków z parlamentami narodowymi. Działa ona jako ośrodek informacyjny. Dostarcza Parlamentowi Europejskiemu danych na temat parlamentów narodowych. Reprezentuje Parlament Europejski w sieciach administracyjnych współpracy międzyparlamentarnej. Zarządza również stosunkami z urzędnikami reprezentującymi parlamenty narodowe w Brukseli i utrzymuje bliskie kontakty z ich administracjami. Ponadto Dyrekcja Parlamentu do Spraw Stosunków z Parlamentami Narodowymi co roku publikuje sprawozdanie na temat stosunków między Parlamentem Europejskim a Parlamentami Narodowymi Unii. Sprawozdanie to zawiera przegląd wszystkich działań międzyparlamentarnych i rozwoju współpracy między różnymi parlamentami w państwach członkowskich. Poza tym Parlament Europejski aktywnie wspiera dwie główne sieci, które ułatwiają współpracę między różnymi parlamentami. Pierwszą z nich jest IPEX – Międzyparlamentarna Wymiana Informacji w Sprawach Unii. Najważniejszym elementem sieci jest platforma wymiany informacji i dokumentów na temat Unii między parlamentami narodowymi a Parlamentem Europejskim. Europejskie Centrum Badań Parlamentarnych i Dokumentacji działa jako kanał przekazywania wniosków o informacje. Jest przydatny wtedy, gdy Parlament Narodowy chce dowiedzieć się więcej o praktykach i polityce innych krajów europejskich. Jak widać, Parlament Europejski działa ramię w ramię z parlamentami narodowymi państw członkowskich. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na stronie radia internetowego Europarl Radio.
2: Después de las enfermedades cardiovasculares, el cáncer es la segunda causa de muerte en los países de la Unión Europea. Cada año se diagnostica casi 3 millones de personas y se cobra la vida de 1,2 millones. La responsabilidad de las políticas sanitarias recae principalmente en los Estados miembros. Sin embargo, la lucha contra el cáncer es una de las prioridades de la Unión. En este podcast profundizaremos en el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer.
3: Cualquier persona puede padecer cáncer independientemente de su edad, sexo o situación social. Esto supone una enorme presión para los sistemas sanitarios europeos. Es un asunto que nos atañe a todos, ya que seguro que conoces a alguien que tiene cáncer o que ha perdido la vida a raíz de esta enfermedad. La Organización Mundial de la Salud define el cáncer como un término genérico que engloba diversas enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del cuerpo. Una de sus características es la rápida formación de células anómalas que crecen fuera de sus límites y que pueden invadir otras partes adyacentes del cuerpo y propagarse a otros órganos.
2: Cada año, en la Unión Europea se diagnostica casi 3 millones de personas y se cobra la vida de 1,2 millones. La pandemia de COVID-19 afectó gravemente a la atención oncológica, interrumpiendo la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el acceso a los medicamentos. También tuvo un gran impacto en la investigación, retrasando los ensayos clínicos. La Organización Europea del Cáncer estima que, durante la pandemia, no se realizaron unos 100 millones de pruebas de detección. También calcula que no se diagnosticaron cerca de 1 millón de casos de cáncer.
3: A pesar de que Europa alberga hoy día el 10% de la población mundial, la tasa de casos de cáncer asciende al 25%. A menos que tomemos medidas contundentes, se prevé que el número de víctimas de cáncer en Europa aumente en casi un 25% para 2023. Esto situaría dicha enfermedad como la primera causa de muerte en la Unión.
2: El objetivo de la Unión es que todos sus países trabajen juntos para mejorar la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de enfermedades como el cáncer. A inicios de 2021, la Comisión Europea presentó el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer. En él, se fijaron medidas para apoyar y coordinar los esfuerzos en todas las fases de la enfermedad: la prevención, la detección precoz, el diagnóstico y el tratamiento. También aspira a mejorar la calidad de

0: Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio.
1: Pandemia COVID-19 i agresja Rosji na Ukrainę wywarły duży wpływ na pracę Parlamentu Europejskiego dziewiątej kadencji. W następstwie kryzysu zdrowotnego i zmian geopolitycznych Parlament skupił się na transformacji ekologicznej i cyfrowej, by w ten sposób zwiększyć odporność Unii na przyszłe kryzysy. Jednocześnie położył nacisk na wzmocnienie wartości demokratycznych. Słuchasz audycji z cyklu Podnieść poprzeczkę – lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku przedstawimy najważniejsze osiągnięcia Parlamentu Europejskiego w latach 2019-2024. Odbudowa gospodarcza i społeczna oraz silny budżet unijny. W dziewiątej kadencji Parlament Europejski położył główny nacisk na ożywienie gospodarcze i odbudowę społeczną po pandemii. W 2020 roku negocjatorzy Parlamentu wywalczyli największy w historii unijny pakiet finansowy. Miał on pomóc Unii stawić czoła skutkom kryzysu związanego z COVID-19. Miał też sfinansować nową generację programów unijnych. Europosłowie dołożyli starań, aby unijne fundusze w bezprecedensowej wysokości 16 miliardów euro przekazano na główne programy EU for Health i Horyzont Europa. Unijny budżet odegrał bardzo ważną rolę w finansowaniu inicjatyw na rzecz ożywienia gospodarczego. Wspierano z niego przedsiębiorstwa oraz działania na rzecz spójności społecznej w państwach członkowskich. Unia zmodyfikowała także swój budżet długoterminowy, by uwzględnić w nim kwestię Ukrainy oraz zapewnić swojemu przemysłowi większą konkurencyjność. Uwzględniła w nim instrument na rzecz Ukrainy oraz platformę na rzecz technologii strategicznych dla Europy. Parlament pilnował też wydatkowania funduszy unijnych, dokładał starań, żeby państwa członkowskie przestrzegały praworządności oraz osiągały cele klimatyczne i cyfrowe. W dziedzinie sprawiedliwości społecznej europosłowie walczyli o godziwe wynagrodzenia i przejrzystość podatkową. Domagali się także uregulowań, które pomogłyby w walce z pracą przymusową. Działania na rzecz walki z korupcją i praniem pieniędzy wzmocniono nowymi przepisami. Ochrona klimatu i polityka środowiskowa. W obliczu zmiany klimatu Parlament Europejski położył duży nacisk na ochronę środowiska i zrównoważony rozwój. Wprowadził ambitne strategie polityczne, które mają zaowocować redukcją emisji dwutlenku węgla i propagować stosowanie energii ze źródeł odnawialnych. Mają także sprzyjać ekologizacji gospodarki. W czerwcu 2021 roku Unia przyjęła prawo o klimacie. Tym samym zobowiązała się prawnie, że do 2050 roku stanie się neutralna dla klimatu oraz, że do 2030 roku zmniejszy emisję gazów cieplarnianych o przynajmniej 55%. Parlament zaostrzył też przepisy o jakości powietrza. Przyjął również nowe wymogi, by zmniejszyć ilość odpadów opakowaniowych oraz poziom emisji przemysłowych w Unii Europejskiej. Postawił na inwestycje w czyste technologie i gospodarkę o obiegu zamkniętym. Priorytetowo potraktował również środki walki z wylesianiem oraz propagowanie zrównoważonej konsumpcji. Bezpieczne i konkurencyjne środowisko cyfrowe. W dziedzinie cyfrowej Unia postawiła na bezpieczeństwo i konkurencyjność. Wprowadziła przepisy, które mają zagwarantować ochronę prywatności danych i poprawić cyberbezpieczeństwo. Mają także sprzyjać innowacjom w technologiach cyfrowych i stać się podstawą dobrze funkcjonującej gospodarki cyfrowej. Parlament domagał się zasad etyki w odniesieniu do sztucznej inteligencji. Zabiegał także o większą odpowiedzialność platform internetowych za utrzymanie właściwego poziomu ochrony danych. Domagał się też lepszej ich ochrony. Takie inicjatywy jak Akt o usługach cyfrowych i Akt o rynkach cyfrowych wyznaczyły standardy uczciwej konkurencji i praw użytkownika. Wprowadzono bardziej rygorystyczne środki w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Powstała także europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia. Polityka ochrony konsumenta podczas transformacji ekologicznej i cyfrowej. Parlament umieścił prawa konsumenta i ich ochronę w centrum działań związanych z transformacją ekologiczną i cyfrową. Wprowadził strategię, by wzmocnić pozycję konsumentów oraz propagować zrównoważone praktyki konsumenckie. Strategie te mają też przyczyniać się do poprawy umiejętności cyfrowych obywateli, dzięki czemu wszyscy będą mogli skorzystać ze zdobyczy postępu. Budowa Europejskiej Unii Zdrowotnej. Europejska Unia Zdrowotna była jednym z priorytetów Parlamentu IX kadencji. Ma ona wzmocnić systemy opieki zdrowotnej oraz przygotować Europę na ewentualne pandemie w przyszłości. Parlament zainicjował współpracę na rzecz lepszej koordynacji działań, zagwarantowania dostępu do szczepionek oraz rozwoju infrastruktury opieki zdrowotnej w państwach członkowskich. Trzykrotnie zwiększył się budżet programu EU4Health, który ma wzmocnić infrastrukturę zdrowia publicznego oraz zdolności reagowania kryzysowego. W parlamencie powstała podkomisja zdrowia publicznego, która ma koordynować działania państw członkowskich. Wprowadzono też takie inicjatywy jak Europejska Karta Osoby z Niepełnosprawnością. Mają one poprawić dostęp tych osób do opieki zdrowotnej i sprzyjać inkluzywności. Reforma polityki migracyjnej i azylowej. W IX kadencji Parlament nadał ogromne znaczenie sprostaniu wyzwaniom, które dotyczą azylu i migracji. Dążył do kompleksowej reformy unijnego systemu azylu i migracji. Miał w zamyśle uczciwą i humanitarną politykę migracyjną, która zapewni solidarność państw członkowskich oraz będzie opierać się na prawach człowieka. Pakiet dotyczący migracji i azylu zainicjował kompleksowe reformy. Ich celem były sprawniejsze procedury, gwarancja poszanowania praw człowieka oraz eliminowanie pierwotnych przyczyn migracji. Parlament działał na rzecz tworzenia legalnych dróg migracji oraz integracji przybywających do Unii migrantów na rynku pracy. Sprawował również nadzór nad Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej, czyli Frontexem. W ten sposób zapewniał równowagę między zachowaniem bezpieczeństwa granic a kwestiami humanitarnymi. Parlament wspiera Ukrainę. W obliczu napięć geopolitycznych Parlament Europejski wsparł Ukrainę. Potępił wojnę napastniczą Rosji z tym krajem, a także wprowadził sankcje wobec agresora. Udzielił również Ukrainie pomocy humanitarnej. Europosłowie domagali się negocjacji akcesyjnych z Ukrainą. Zaapelowali też o uznanie działań Rosji za zbrodnie wojenne. Europosłowie poparli również aspiracje demokratyczne oraz suwerenność Ukrainy. Kraj ten otrzymał od Unii wsparcie dyplomatyczne i humanitarne. Potwierdziło ono zaangażowanie Unii w zapewnianie pokoju, stabilności i suwerenności u swoich sąsiadów. Na arenie międzynarodowej Unia wzmocniła swoją pozycję za pośrednictwem inicjatyw, które stawiają na współpracę międzynarodową oraz prawa człowieka. Demokracja europejska – wspólne wartości, zasady i prawa. Najważniejszym dążeniem Unii Europejskiej jest utrzymanie wartości demokratycznych oraz praw podstawowych. Podjęto działania, by wzmocnić instytucje demokratyczne, zagwarantować praworządność oraz chronić prawa swoich obywateli. A wszystko to, aby zapewnić odporność i integralność demokracji europejskiej. Reforma wyborcza i instytucjonalna. Parlament zaapelował o reformę wyborczą i instytucjonalną, aby zwiększyć przejrzystość i rozliczalność, a także rządy demokratyczne w Unii Europejskiej. Wysunął wnioski, by usprawnić procesy decyzyjne, zwiększyć zaangażowanie obywateli w procesy demokratyczne oraz ich zaufanie publiczne do instytucji unijnych. Pomimo bezprecedensowych wyzwań, Unia osiągnęła postępy na drodze do bardziej ekologicznej, cyfrowej i odporniejszej Europy. Położyła główny nacisk na odnowę gospodarczą, działania klimatyczne i wartości demokratyczne. Dzięki temu jest teraz dobrze przygotowana na wyzwania przyszłości. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na stronie Europarl Radio.
2: Tre città, una sola voce.
3: 6023.
4: Sono le 7:07.

0: una sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.
4: Passate le elezioni, deputati e deputate assumono vari ruoli. Possono diventare presidente del Parlamento, entrare a far parte di una commissione o anche diventare osservatori, una funzione meno nota ma comunque importante. In questo podcast vedremo più da vicino cosa significa essere un osservatore per capire chi può farlo e quali sono i suoi compiti.
5: Le elezioni sono alla base di ogni democrazia e l'osservazione elettorale è un modo per garantire che si svolgano in maniera equa, libera e democratica. Il Parlamento europeo contribuisce a questo processo inviando le sue delegazioni a osservare le elezioni in diversi paesi, su invito delle autorità nazionali.
4: Il Parlamento monitora le elezioni nei paesi al di fuori dell'Unione fin dal 1994. Una volta ricevuto l'invito, la delegazione del Parlamento svolge la sua missione di osservazione elettorale in stretta cooperazione con il Consiglio europeo, la Commissione europea e altre istituzioni internazionali. Negli ultimi 20 anni, l'Unione ha inviato oltre 200 missioni di osservazione elettorale in circa 75 paesi.
5: Attualmente il Parlamento manda fino a 12 delegazioni all'anno a monitorare le elezioni in tutto il mondo. Queste delegazioni si uniscono a missioni a più lungo termine già in corso, guidate dall'Unione Europea o dall'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani, che appartiene all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.
4: Il ruolo del Parlamento in queste occasioni è cruciale. Ogni missione di osservazione elettorale dell'Unione è guidata da un deputato, nominato osservatore capo dal vicepresidente della Commissione europea.
5: Le delegazioni sono solitamente composte da 7 deputati appartenenti a diversi gruppi politici. Trascorrono circa 4 o 5 giorni sul posto per incontrare le autorità locali, i partiti politici, le ONG e altri osservatori. Durante le elezioni osservano l'apertura e la chiusura delle urne, le operazioni di voto e lo spoglio nei seggi elettorali e in altri luoghi. Infine, partecipano anche a una conferenza stampa per presentare le loro conclusioni preliminari.
4: Siccome i deputati hanno un'esperienza diretta del processo elettorale, ne conoscono bene le sfide e le particolarità. Questo dà loro una prospettiva unica e li aiuta a monitorare il processo in modo efficace. Inoltre, la loro presenza aumenta la visibilità e la legittimità delle missioni di osservazione.
5: Naturalmente, durante queste missioni i deputati si attengono a un rigoroso codice di condotta. Devono evitare i conflitti di interesse, non possono interferire con il processo elettorale e non possono fare commenti sui candidati o sulle questioni politiche se non dopo la conferenza stampa ufficiale. Così si garantisce che le loro osservazioni siano imparziali e credibili.
4: Ad esempio, nel 2023 la missione di osservazione elettorale dell'Unione Europea in Zimbabwe ha riscontrato irregolarità nell'attuazione del quadro giuridico del paese. Infatti, sebbene ci fosse una base giuridica adeguata per svolgere le elezioni secondo le regole internazionali, gli elettori si erano trovati in una situazione di incertezza e il clima elettorale era intimidatorio. L'ex eurodeputato e osservatore capo Fabio Massimo Castaldo ha spiegato che, pur avendo ricevuto l'autorizzazione ad assistere al processo elettorale, la missione era stata ostacolata. Castaldo ha poi sottolineato la necessità di introdurre miglioramenti significativi per far sì che il Paese possa soddisfare in futuro gli standard elettorali regionali e internazionali.
5: Le missioni di osservazione elettorale del Parlamento europeo servono a sostenere e a promuovere la democrazia in tutto il mondo. Il loro scopo principale è aiutare i paesi a tenere elezioni eque, libere e democratiche, analizzando i processi elettorali e formulando valutazioni indipendenti e imparziali.
4: Per saperne di più sulle altre cariche e funzioni al Parlamento europeo, potete ascoltare gli altri episodi della serie Fuori dal gergo.
5: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
6: Ostatnie zachowane w Europie lasy pierwotne i starodrzewy to coś więcej niż tylko skupisko wiekowych drzew. Są to żywe ekosystemy, w których żyją niezliczone gatunki i znajdują się gigantyczne drzewa magazynujące dwutlenek węgla. Lasy te stanowią niezwykle ważną część naszego dziedzictwa naturalnego. Są też bardzo ważne dla walki ze zmianą klimatu, ale są niestety zagrożone. W tym podcaście z serii Podnieść poprzeczkę – lepsze stanowienie prawa zbadamy, w jaki sposób Unia Europejska stara się chronić te cenne lasy. Prastare lasy są w Unii rzadkie, niewielkie i rozdrobnione. Stanowią mniej niż 3% całkowitego zalesionego obszaru Europy. Około 90% lasów pierwotnych i starodrzewów w Unii znajduje się w Bułgarii, Finlandii, Rumunii i Szwecji. Są to nietknięte naturalne ekosystemy, w których jest niewiele lub nie ma wcale oznak wpływu człowieka, a dzika przyroda rozwija się tak jak przez wieki. Lasy te odgrywają bardzo ważną rolę, pomagają zachować różnorodność biologiczną, pochłaniają i magazynują dwutlenek węgla i wodę, regulują lokalne warunki klimatyczne i ułatwiają ludziom zachowanie zdrowia. Są również domem dla wielu zagrożonych gatunków. Jednym z największych i najbardziej znanych starych lasów pierwotnych w Europie jest Białowieża, która rozciąga się na granicy Polski i Białorusi. Jest to jeden z ostatnich zachowanych lasów pierwotnych w Europie. W Puszczy Białowieskiej żyje wiele różnych gatunków dzikich zwierząt, w tym żubr, który kiedyś prawie wyginął. Puszczę wpisano na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Innym przykładem prastarego lasu w Europie są Dziewicze Lasy Karpat, które rozciągają się na terenie Rumunii, Słowacji i Ukrainy. Te rozległe lasy pierwotne należą do największych nienaruszonych lasów strefy umiarkowanej w Europie. Żyje w nich wiele gatunków dzikich zwierząt, na przykład niedźwiedzie, rysie i wilki. Austriacki Park Narodowy Kalkalpen to kolejny przykład starodrzewu objętego unijną ochroną. Te stare lasy bukowe porastają Alpy i stanowią największy w Austrii chroniony obszar dzikiej przyrody. Znajdują tam schronienie rzadkie gatunki zwierząt, takie jak rysie, dzięcioły i sowy. Wszystkie te wyjątkowe lasy mają wielkie znaczenie ekologiczne. UNESCO i Unia rozciągają nad nimi swoją ochronę. Ale nadal czyha na nie wiele poważnych zagrożeń, w szczególności nielegalny wyręb na dużą skalę, zmiana klimatu i nadmierna turystyka. Prastare lasy są niezastąpione. Dlatego ich ochrona jest priorytetem Unii Europejskiej. Z biegiem lat Unia opracowała wiele strategii i przepisów, aby zapewnić tym ekosystemom ochronę i zachować je dla przyszłych pokoleń. Przyjrzyjmy się bliżej niektórym z nich. Jedną z najważniejszych unijnych inicjatyw jest Natura 2000, największa skoordynowana sieć obszarów chronionych w Unii. Obejmuje ona zarówno obszary lądowe, jak i morskie. Do sieci Natura 2000 włączono Puszczę Białowieską i część Lasów Karpackich. Celem sieci Natura 2000 jest ochrona przyrody i dbałość o zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych. Elementem Europejskiego Zielonego Ładu Unii jest strategia na rzecz różnorodności biologicznej do 2030 roku. Strategia wyznacza ambitne cele co do powstrzymania utraty różnorodności biologicznej i ochrony siedlisk przyrodniczych w Europie. W strategii Unia zobowiązała się, że obejmie ścisłą ochroną wszystkie pozostałe lasy pierwotne i starodrzewy w Unii. Oznacza to, że lasy te powinny pozostać nienaruszone, wolne od wyrębu, rozwoju infrastruktury i ingerencji człowieka, które mogłyby zaszkodzić ich równowadze ekologicznej. Ponadto strategia wyznacza namacalny cel – posadzić co najmniej 3 miliardy drzew do 2030 roku, co pomoże przywrócić zdegradowane ekosystemy i zwiększy pokrywę leśną. Chodzi nie tylko o to, by posadzić jak najwięcej drzew, ale także o to, by sadzić właściwe drzewa we właściwych miejscach, co będzie sprzyjać różnorodności biologicznej i adaptacji do zmieniającego się klimatu. Strategia Leśna Unii na 2030 rok, przyjęta przez Komisję Europejską w lipcu 2021 roku, uzupełnia strategię na rzecz bioróżnorodności. Skupia się na zrównoważonej gospodarce leśnej i odtwarzaniu lasów. Ma zwiększyć odporność lasów w Unii na zmianę klimatu i promować praktyki korzystne zarówno dla środowiska, jak i społeczności lokalnych. Wspiera zrównoważoną gospodarkę leśną, by zrównoważyć potrzeby gospodarcze z ochroną środowiska. Zachęca, by korzystać z produktów drzewnych pochodzących z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony przy jednoczesnej ochronie starych ekosystemów. Promuje też alternatywne rodzaje działalności gospodarczej, takie jak ekoturystyka lub produkcja towarów niedrzewnych, np. miodu lub roślin leczniczych. Ma to zapewnić ludności zrównoważone źródła utrzymania, a jednocześnie zachować lasy w nienaruszonym stanie. W strategii podkreślono również, że należy monitorować i raportować stan lasów. Dlatego Unia pracuje nad przepisami, które mają ustanowić ramy obserwacji lasów. Dzięki temu będzie się w krajach Unii konsekwentnie gromadzić i udostępniać dane dotyczące zdrowia lasów, różnorodności biologicznej i praktyk zarządzania. W ten sposób łatwiej będzie podejmować lepsze decyzje polityczne. Skuteczna ochrona dawnych lasów nie jest możliwa bez znacznych inwestycji finansowych. Dlatego też Unia ustanowiła mechanizmy finansowania, które idą w parze z działaniami na rzecz ochrony przyrody. Najważniejszym narzędziem unijnego finansowania ochrony środowiska jest program LIFE. To sztandarowa inicjatywa Unii. Od 1992 roku LIFE współfinansował ponad 5,5 tysiąca projektów w całej Unii. Program skupia się na różnorodności biologicznej, odbudowie przyrody i adaptacji do zmiany klimatu. Jeśli chodzi o starodrzewy, LIFE finansuje inicjatywy, które mają przywracać zdegradowane ekosystemy leśne i zwiększać różnorodność biologiczną. Pomaga zwalczać zagrożenia, takie jak nielegalne pozyskiwanie drewna, pożary lasów i gatunki inwazyjne. Ponadto wspiera badania i innowacje w zakresie zrównoważonej gospodarki leśnej. Kolejnym ważnym narzędziem finansowania jest wspólna polityka rolna. Dotyczy ona przede wszystkim rolnictwa, ale wspiera również finansowo agroleśnictwo, czyli zrównoważone praktyki użytkowania gruntów, które integrują drzewa z krajobrazami rolniczymi. Dzięki temu zwiększa się bioróżnorodność, poprawia się jakość gleby i usprawnia gospodarka wodna. Fundusze rozwoju obszarów wiejskich, będące elementem wspólnej polityki rolnej, zachęcają też właścicieli lasów, by przyjmowali praktyki zrównoważonej gospodarki leśnej. Promuje się inwestycje w działania zapobiegające wylesianiu i zwiększające różnorodność biologiczną. Dzięki dofinansowaniu można sadzić rodzime gatunki drzew, zwalczać szkodniki i rekultywować zdegradowane obszary leśne.